0: Pamiętino popieczyć je, to startujemy do dżęsniszego rania, też ze sprzelatku do wusymania Milan Grojlichuma.
1: A dobra, Anie, w naszej hudźbnej rubrice pądzienydom wo album, kiś je przed posta letami wujszo, dwójny album samo. Dalej rzeczymy dżęsa wo rybach a szmrykach, a smy pobyli na zbierance za nowy hort w Rajbicach.
0: Tu już to mamy spakowane w naszej programie do dżęsniszego dnia, se do mięczyno popieczyć, gdyż tydom se da hudźbna przelatka po takim niczon nie pobrachuje.

Nie, ale bądź los, Krzysztof Cysz spiła. Jako jeszcze trzyma wąka. Andrea Szpitankowa spiła, Domira Kajsz Powias je, a Lubujszo, Zofia. A ladinisku hudbu, a też słowo słyszymy nie tylko 7 minut po 6.

0: one.
1: Wie, wir da wieder most a wunamakanki.
2: W zajszłych letach jest skłonnik kytro we łużyskich lesach zakadział, wosebiem jest szmrekami. Skłonniki polekowali su suchota, wichory a czopwota. Suchota sztomy zesłabi, wichory wamaja hauze a powaleja sztomy, gdzie so skłonnik spiesznie zamiestni, a przy czopwocie są so spieszniszo roznożuje. Skłonnik pak dostawa jeszcze dalszą pomoc, gdyż so do szmreka zadobyła. Poprawom však so štomy s jedami přečivo škodnikam, kajž skornikam a rybam vobaraja. Tak so napríklad pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s donkam je s skoru a drevom, kotrimž so vúdky s jeličkou do korenu transportuja. A dži šlaufy skornika votrostu. Přečivo vonem jedam pomaja přitým šelke ryby, kotrež tute zneškodnieja. Ryby mienujce tute jede rozpača a na dalše mačizny przeżywaja. Przy tym šelake družiny rybu romadze dživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nowe mačizny hišče bole jedojte hač do toho, a one moža so tiež usto zasok prinjotnym jedam zjazač. Kak pak ryby z tym wopkadzeja przepytowach u wyndano biologojo a biologoki Maxa Planckowego Instytuta za chemisku ekologiju jenje. Przy tym zwieścichu wonim jest 12 rybowymi drużinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie drużinie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsniety. Z tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki ledma hišče jedojte, a one tiež hižo tak lohko k druhým jedam nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. Topak je mes rybami rytka strategia, dokež trebaja cokor tiež same za sebe. Jenož při viestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a to odlato jenož malo družinu rybov sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze se skornikom. Ryb mienujce jeho kanála chroste a s dobom skornik jeho od štoma k štomi nosy. Nitko sledžoky a sledžorjo tutu symbiózu tiež lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinie, štož zaso skorniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Mierčeň Benk rozjasní. Dvimečenie do Bidl Knastov.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Stomacze dzieńca dysyk sniedani szuli. Pomasku, jabłko, a mały jogurt, albo z czesnano macz, albo nana, bo to prosili kus kwiacy zapakować, dokież szczenitko drudy tak wodne. To je za nazymu cyle normalne. A ja wam przeradzu cię odla. Nitko, gdyż była ja dny za so krótsze, a nocy zimniejsze, rano bez blakami samojżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajimy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwieria tu to czyni. Poladamy wiele tysacu litrucho, jako bydlach u ludzio jeszcze jednorych prozdnieńcach, po zdziszo hitach. Tam nie miejach u ani typienie, ani w obkot, gdzieś stajnie niż to kiedzi syda. Po takim natykachu si brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżęca też, pwod zrały, a dała się do zimy od czego dosć a nadosć. Tak narosczy mały połczyk, kiedy się zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kwudżak je też przed sopony. Przyjusiem ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Czegoż dla też pola nas rady zimski brjuszk rozcze. Sprynia, gdyż była jadny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiedy nas wesołych czyni, tak mianowany serotonin. Sme drudy snano kusk mucznisi a zrudnisi a ciło praje daj mi szokoladu, poprzęcy a placki. Tak sem spiesznie zaso wesoły. Z druha, na szerych, mokrych dniach nie czynie nas tak jara na rajka niszczo albo syła won, a siedzimy raczo na konopiu z najlubszy kniju albo damy si film lubić. Tak so mnie hibamy a spalimy też mnie kaloriju. Co możemy po takim czynić przeciwko zimskiemu poczciki? Co jedne kotrym wiedry na każdy pad wonić, a so hibać, kastanie zbierać, do łóżu skakać, zmija puszczać. To wuczyri szere mysle, a zatypi was nudzkonie. A nic jenoś słodkie kwoszczenki, ale raczo czerstwe jabłko, kruszwu albo worechy rymzać. Doda mocy a witaminy. Ci z was, kiedy maja doma psa, wiedzia, że dobisz z nim wszędzie won, cyle smoże, hać przy deszczu albo słończku. Jak swojego albo też cudzego psa derie zrozumisz? Co chce, trzeba a pokaza. W tym so jutrzejsze wysuwanie wierci, gdyż ryka z dupką na podziwieczyć.
1: Na špatnú náladu jadre nemám, ale vúdna ja dýše cestujeme, ako to nácime. Česač do na posedmých. Po takým ľube dieči žaden strach, so vonka hýbač, potom všetko dere bieží.

svetutem tydzieniu też hižo raz znowa, ale przeco zaso rado o tym ryczymy. Też zwuczy mi moje starobe, że sme na ryje kodzili, to nieskry, tak ma poprosić, że starobu czynć. A tam sme też zaso ryczyli o tym, jak sme do panczyc na ryje kodzili na tamniszu żonu. No hej, a to są tuta hudźba, k tomu chodzi Depeche Mode, co tam piskali, ore kapieć szmakaj pece. A wszystko jest so hibało, ale rynie dla wie, nic pewno. Zimieńczyny do napuszczetmy się. Milan Krolich, nie dam spowieść

0: Nie znamy czak kolejno osobu kodziło. Z dybką je na posiedmy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Grojlich.
2: W Budyšinie na leżonosci nastawacego Serbskiego Foruma Wiedy na Lauskim Arealu su czera započel i z archeologickimi wurywaniami. To je trebne, dokież su próbu wytoczenia na zbytki sydliša ze zażnego sredżowieka pokazali. Archeologiske wurywania maja hač dohod zakończene być. Serbski Forum Wiedy na Lauskim Arealu je wujko projekt założby za serbski lud. Do nowego kompleksa ma te 2030 Serbski muzeik, a jeszcze Serbski Instytut z archiwom a biblioteku začanić. Za twar Serbskiego Foruma Wiedy je tu kwilu posta milionu euro planowane. W Ralbicach su čera zbieranku za nowy hort svedčili. Tvar z drewa jest hodotal po časovym, kaj štež financnym planie zvopravdžiu, kaj švesnanosta Hubertus Reča rekne. Aktualny stav horta bie tež večo na gminskej radže tema. Z dobom su radžičeljo jednovosne v obzanknili zopracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Zardinijskej. Gmenu bie vesnanosta Reča v juliu zromadne ze zastuperi

0: Cechi kun stiginjava adventure, lietza jeden a dvacete kroč. Vutva mau je sprevie me s brokhamorom a sprejcami je po vúspiešnym testče zakončene. Kaž honi stvo zanierova LMBV zdjeli, môžeše zajšvi týdžen předvidžane maximálne mnóstvo vode přes rieku bežeč. Do toho bychu fachovci vo 3. augusta krok po kroku dále a jace vode ze spiatniša v brokhamore do mau je sprevie vodžili. Přitom sú vutvarene riečnišo stajne doladovali. Mała sprewia susza do spiatniszczowego systema VAS 2. Z jeho pomocu so w czasu suchoty sprewia Bota a Berlin zastaruje. To byś upowiedz czekić na makacze też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Wiele moczelo dżęca, drudy może so też kusk miolić, ale budzie skierę sucho w około 16 stopni wodnia.
2: Dobrý jezbu běs, hačení do dženznišeho dňa. Když máte ništo na útrobě, přizivče so 0591 7434 a potýž přes čet.
1: Serbský rozvoz.

W Kulowie tam swici piwania, hižo wulke czumpele tam na namiestcze steja. To nie ma lekarz na oktoberskim swiedzeniu w Mnichowie. No to będzie so wam lubić. Kulowska piwania mienujcy. 4 a 30 miastem swiedzień tam buhotuje hać do niedzielę. No a ja tam sczę też proszę nie na live hudżbu kuchen zupy wiela. Na przykład skupina ta jara Riana a młodostni to są młodzi mużojo. Kiś hudża zromadnie a dobru nalad wupruć a po takim znano je to też wasz swód, a też narije możecie si dojeć na ze skapału na und na przykład. No hej, tam budzie szon jeszcze los. Dzięca najprede możecie si dojeć na 28. koparski turnier starych kniezów w opokal Serbskiego Sokoła na sportniszczu we Kruszczycach. Zjawne posiedzenie zjazdkoho przedsedca domowiny tam dzięca też zmyja we gminie Wieczo sedemich czolus. Jutze sče prošeni to Dorakec, tamniša evangelska vosada, lepe prajedne, tam evangelska besada, prose na tak mienovane feierabend, na sjatok, tak reka. A to se kujde raz temu vupitaja, hač zromadnje spivanje, hač přednoški, a to chce ja jutze zromadnje rejovač. Serbske reje teda agenca, vjerč mi pola herca, je ich hesvo. Potom je dvorovi svidžin v Runom, na Nepelic dvorje, od jednačich, k obědu zmija tam serbski oběd, a po podňu vústupia potom džiči runiske je pěstovanje, a džičace modžinski ansambl slepo tež. No hej, a kulo, kajž sem vám prajiva, hižo dženca započnje hač do večera nedželniše je, to bude tam nešto los, vo samičinu, dosedem ich dobranje přeje samskej rozvoz.

0: Spiewasze wo sonach, kisz maja wosy bite krzydła. To de Jack zarańczy spił do dżęsniszego rania bildlk na wosomnie. 1906 a 70 w klubach je runie hoca faza dyskowej hudźby, a w radiach bieży w osobie rockowa a solowa hudźba. No, stano możecie sobie jeszcze na to dopomnieć. Popularna hudźba była dzień a uspieszniejsza wtedy, a bóle mnohostronska. Runie w tym czasu wozywi ameryjski hudźbnik Stevie Wonder album, ki szoto kombinuje a runoczasnie cyle swójski zwuk stworzy. Pod titulom Songs in the Key of Life spiewe w toninie żywienia, a runie wona tacze swieci teledny swoje 50. narodniny. Sama Nieduszka ją nam przedstawi.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Stevie Wonder, kiż bieše 1976, iżo 15 let jako hudźbnik aktivny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášne hudženia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hudźbnie, šako kombinuje tojš do hudźbných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac. A tež ve vopsahach. Nienže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hudźbnikov a spievariu je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mez nimi sú spievy kajž disco hudźbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

Nasze wyszak wieszcze, co też wasze terminy, rady, posredkujemy. Na przykład przyjadę tydzień, co zetka so we koniecach. Tam zaso na grillowanie przy towarstwowym domie we koniecach DZA, któreż przeproszuje Astrofizyjski Centrum Wieso na grillowanie, a też na rozmowy. Przyjadny tydzień w utoru na wieczor pieczych, zcze tam na dwóch proszeni. Zobaczcie, no nic jedno żdery jedli, ale w osobie so też informowali, a wiedzieli, co so stała. No a jeżeli chcecie też wy nam wasze terminy sposredkować, zomoli one a tutaj też dalej sposredkować, potom je to celé jednore možno, poladajcie na našu app MDR Serbia, tam namakacie podcast, stelcie nam svoje termine, tam trebacie jenoš na heslo hore kliknč, potom so vám formulár vočení a tam jenoš šitko derie zapisajče se s datumom, kotre heslo mače a tak dále, hat sú to nazemské zariadovania, kermušnerie, domkovanky, vúvojenie, hato, abo. A potom môžeme si to zapísať a druhým to sposredkovať. Bydlk na dživečie.

0: nabudżyły czysie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Budyżynie na leżonosci nastawacego Serbskiego Foruma Wiedy na Lorskim Arealu są wczoraj započeli z archeologickimi wyrywaniami. To jest trzebne, dokąd są próby wytoczenia na zbytki sydlisza ze zażnego srejdżowika pokazali. Archeologiske wyrywania mają hać dohod zakończone być. Serbski Forum Wiedy na Lorskim Arealu je wujko projekt założby za serbski lud. Do nowego kompleksa ma te 2030 Serbski muzej, a jeszcze Serbski Instytut z archiwom a biblioteku zaczanić. Za twar Serbskiego Foruma Wiedy je tu kwilu po 100 milionów euro planowane. W Ralbicach su wczera zbieranku za nowy hort zwiecili. Twar z drewa jest odotal po czasowym, kaž tež finansnym planie zoprodził, kaž wiesnanosta Hubertus Ryczar rekne. Aktualny stav horta bie tež večer na gminskej radzie tema. Zdobom su radzičeljo tam jednowosne obzanknili, zopracuje so gmina vo nawiazanie partnerstva z gminu Lula na Zordiniskej. Gmenu bie wiesnanosta Ryczar v juliu zromadnie ze zastuperymi Niemskeho centruma za astrofyziku a TU Drežany vopytal. Lula leži v končinie, kotraž požada so zromadnie z horny v Užicu vo steniščo za Einsteinovy teleskop. Za adventne spektakulum v Kamencu drbia vopytovario lieca jace zastupa zapačič. Mieščanská rada je nitko nové ústavky za Viki v obzankneva. Po tutych płaci zastup za dorosčených nitko 5 euro, miesto do ta 4. Tež popłatk za Vikovario sú zvyšeli a do dviju cónu štaflovali. Areál Viku so hač do konca Šilerovej promenády rozšíri. Adventné spektakulum v Kamencu bude cíči kunstyženia v adventče, lieca 21. kruč. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Přitom rumnosť če dosponie přetvoria, zatvária nové tepienie a elektriku. Při útvare špundovania žurle sú zvistčili, zo leží převúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie má so rynka zatvarič, kýž čišč na múrie rozdžili. Faro Tomas Henchen so nadžia, zo môža hižo v adventnom času žurlu zaso vúživač. Za ňu je vosada tež hižo treba nemałe piszcze lewobstarała. Przetwar bukeczanskiej osadnicy płaci niedzie 200 tysiąc euro, bo ojca to przyjdzie ze spichowanskiego honca Lida. To by się powieście, gdyż namakacie też na naszej internetowej stronie AW.

0: Sie damit schon bei Napotowitschig. Das mit der Boischach, zwischen die Gensarano, Veralbizach, hier so, Cheras, wie Hankanoa, Horta, Switchiva, no Erkatka Böbelitz, Biersanas Pudler, a jetam Atmosphäre, Sapopadnova.
1: Se Sacklepanium Boslitne, Hosdrika, Atschriopami, Insektovier, Schklinze, bis Dokonjane. Sonjech twarz wieseli wutrobyschich dzieci, kotrysz smiedża nim przychodnich letach si rajkacz, paslicz, spiewacz, a wuknycz. Z tutymi słowami woswieci so czera popodniu przy krasnym, swunchnym nazemskim wiedrie z Biehanka Ralbiczanskiego horta. Wulki, jedno poskoduły twarz drewa, nydom za szulu, wita dre dzieci, dyż so dale szitko poradzi, knułemu szulskemu letu. Nitko hiżo pak je nieszto szkuli widzecz a spoznacz. Wulka kudba abo samożola wita hosci nuem twarje. W tutym, najwiedzim rumie, zmieja dzieci miestruj możność za wulkimi blidami domiacy nadałki spielnicz. Nimo toho zmieja we wulkich skupinskich rumnostczach garderobu, kreatywną rumnosć, rumnosć za twarjenie z klockami abo lego dżelemi, kuchniu a wiezotyż dosć ruma za odpoczynk. 90 dzieci a 5 kubwarków są hiżo jara na swój nowy domicil wieseli, kaj szpraj kubwarka Franciszka Neteroa.
2: Muszę jara weseli, ma wosebie też te dzieci, dokiż te dzieci są muli na rejka niszczu nieke, przeco za so wupkić bołać, kak so ju twari, a musmo so szil jara dziwali kubwarki a dzieci, kak spiesznie ja so to natwariło. Oni jara usto przy poczesty, a halada jara praja, o, tam jest zas jene wukno, jo, jene duchuje, ha tun rane wulat, na tun lis, to są nam szim jara lubi.
1: Te świesna nosta, a z tym twarski knies Hubertus Rytscher. Miesze czera popudniu szeroki posmiok na hubomaj,

Künste genia, wiele serskimi wieraszkami przed żoriami stoi, deria szczotros groma, że z nami na nim jasolisz, wet nas zasej szos gynio, że żo bużo co, a we kotarem casu buszczo narska. Se jasolim, aż smiejam was przy mikrofonie przeweżować do końca tygodnia. Ja sam Ania Kochoń-Szwarcowa, net wam już raz pićku wiecej przerażiam.

Veda Schgesnione, Svejenio Bujovice Barkovach, ten Superkokot, Schokuo Okobo, Superkokotas, Vishisha Jinsa, Pschinas, Teke Retario, Tuch Ako Vejuju Nakanjach, Votite Superkrala, Dvatisat, Sescha, Dvajascha, Vom Pichu Dokratne, Pschetzdajome. Mimo togo sme za vas przygotowali nowy ziel naszej serii w serskich miniach, a dzisi mogę się jasolić na czojenie z Roblikom, a kocorom. Wiele miasta leży w tym wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ojovaš, Žižek Sebastian.
1: Vorobe se mysli, až jo jogo slidna gržinka přišva, vin zmaka kocora, lubžiši, oji, nažijeme se, až se jomu nic nestanjo.
2: Njega jo kšo vrobel zvuže, na dverje vedu piš.
3: To jo tak šopva, a ja som taki lacny.
2: To jo kecor obklidoval, a jo net přiskecil. Benio wrobla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
4: Widzisz, ty se krzył pisz, a ja co mi jest?
2: Perze dnie jo se kecor swej gubie lizał. Robel jo se trzeskotał, a jo se myslił, aż jo jego slidna gezinka przyszła. W swej wielikiej nuzy jo se na nieco domyslił, a Benio gronił.
3: Lubo kocor, ty się mi nie burzasz, ksie z pijakami żrasz. Puść mi. Ja si nie pjewie skubiom, pon wiele lepje svožim.
4: Máš pšauje, Vrobel, ja tebie puščim spacovu, ale chvata, ja som vodny.
2: Liebda jo był Vrobel lichotny, jo ven frr, frr, na usoki bom ulišel, a vet tam jo volal.
3: Pip, pip, koco, tyže máš malcne njoze, ale krotki rozum, pip, pip.
1: Jo, Žižišo, ljubi Žiži, čojenje jo deri ušlo. Šeknem mudrim vroblikam vam, ljubi Žiži, žicem pšarša redne konc teženja. Až to ne žele.

0: upytało, które to, co wam zase sam przerazić.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Ucho. Dlejszy czas som se zabierał z mieniami we Pytzajczu Dolnej Łużycy, dokulaż sobu żywam na knigwach w tej regionie, w stawiznach, przyrodzie, kulturie a tak dalej, a ja som dejał za to pisarz nieco w swie mieniach. Z tym som nien skajnc nie gotowy, ale knig wy jeszcze nie jest gotowy, to jeszcze petrajo. Znasz budu wam ulicu wasz, gaż su ujśli. Togodla żynca jeszcze raz, jadne mnie ze tych stronu, kęczio me wesebnie lube, dokolaż tamstej byłej żywej meje starej starejszej. To mnie jo wuchu, abo na nimski lauchamo. A zawieszcze wieszczo, aż to jo mnie wietrzeje sedlenskie aglomeracje, ketereż jo se stworiwa z niekotarych są w biegu industrializacje. Ten lauchamo jo był zachobnie uznamna zelezarnia, ketaruż su zawożyli w 18. stoleszu przy niegajśnym Lauchmühle, a ten mün jo lażał w bliskości gato z mienim Lauchteiche. Z takim tam jo zachobnie był łuk, za ketarym su se pomienili gaty, mün a pen fabryka. A skońcne pomienienie tej fabryki jo wodowało mie cewie sedlenskie aglomeracje. Wetkolś przyjrza ta serbska forma wuchu, to nie znate. Wena raska nie stoi w słowniku Arnosztamuki, a zawieszcze jo kumsztnie stwierdziona, znasz spontanie, wet niekakich serbskoriecnych ludzi, ketereż tam su bydlili, kto to wie. Na przykład znate aktywist Arnošt Bart jo raz w Lauchamerie albo Wuchowie żywał. W jednym leksikonie miestnych mieniów jo pedana gornoserbska forma żelezarnia, lec wena jo więcej autentiska, to pak nie wiem. Z takim jo nespokojeca sytuacja, aż za mnie Lauchamo niamamy dobry serbski ekwivalent.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu z Czosłożali za dwa tygodnie burza za scenariusze. Jogaż se za serskie mienia zajmują, że tak w naszej audiotece namakają rozjaśnienia mieniowiednika.

To wete wuze scenario wie, aż ja zapszałem serskiego pochada. Cesto, gasarec a kultura wici nie oplewają te we familiach. Co se jano familią mir na myżny serski pochad pokażą, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US-Amerykanary, takie, któryż przedredniki pochadają z Europy, wenni żen a wici ksie to wierzysz. Przeci wici wet nich gotujo gentest, a sus nasz przechwatane aż poradaju na przykład specjalnie niemskie albo samo zbóżyce. W Teksasu we Serbinie mają serski muzei, ho pomagają ludziom wici uzganisz wo swojem pocharze. Bużasz raz w Teksasu we muzeju snasz namakajosz oszczy przy swejżbnach. Najlepszą szansę masz za to nieco nie żelu przy letosnym wędysz fest, albo kasz to przekrotkodobne za was, tamny Serby swejszy przece każdą stwartą nie żelu w septembrze, tak przyjdu cele to zase. Ahoja, nasza muzyka tyżyn jak tomu, syty Serb Kupki Folksam.

dopominasz, co iście na czytanie Żinca Jacor Barkowach w Boszańskiej Bibliotece Mina Witkoic, liche niemski zwiesk spisowaszelu przeprosuje szuch zajmcu Jacor Zegar Sedemich na czytanie z antologii Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na tekste wird ci a dwajeszcza autoru, myszesz osy jaseliż, miazy nimi su teke serske, w ljuziach a krainie dwie recne łużyce piszu w zajrzoności a przybytności. Krótkie dostanie już za 7 euro w turystyjskiej informacji.